ɖeka me. Mi xlena wetriwo kple kɔsida. Mi xlena ƒewo kple kɔsida. Eye adre enye nu si ne de blibo sɔ blibo. Elabena ma adre enye nu si ne de blibo. Esu eye bele gbɔgblɔm bena le miaƒe agbe ƒe blibo dede me ŋkeke ama adre la ebena migadu amawo ʋãnu aɖeke o eye ŋkeke gbãtɔ dzi la miaɖe amawo ʋãʋã ɖa miɖe nu sia nu ɖa miɖe amawo ʋãʋã ma ɖa tso miaƒe xɔwo me elabena ame si ke agadu abolo ʋãʋã tso ŋkeke gbãtɔ dzi va se ɖe ŋkeke adrelia dzi la ame ma wa ɖi ɖa le Israeleviwo dome kpokpowui adrelia le kpokpowui adre miɖo nuku abolo maʋã maʋã la dzi elabena gbemagbe mekplɔ miaƒe amehawo tso Egipte nigba dzi eyata miɖo nuku esi mekplɔ mi eye si benye ye nye nye nublabla kple mita le si atanuti la miɖo nuku nukeke sia dzi bena wòanye ɖoɖo na miaƒe dzidzimeviwo tegbe eye be gblɔ na mi le kpokpowui asieke kpokpowui asiekelia nukeke adre sɔŋ womakpɔ amawɔ ʋãʋã le miaƒe xɔwo me o elabena ame sia ame ame sia ame amegã alo amevi ame si ke ne be yinya mawu nyuie alo ame si ke ne tsɔ mawu ƒe sewo le fefe wɔm elabena ame sia ame ame ne gblɔ be nye ame gogo mose nye ame gogo nunɔla gã sugbɔn le sia ta nye ame ate ma wɔm ɖe kpekpe nu mate anɔ agbe ɖe kpekpe agbe elabena ame sia ame si aɖo abolo ʋãʋã la wa ɖi ɖa le Israeleviwo ƒe ehame eɖa nye amedzro alo dumevi o eme kɔ kem bena miaɖe amawo ʋãʋã la ɖa le miaƒe xɔwo me eye kple miaƒe aƒewo me kple miaƒe aƒewo me aƒea la miakpɔ bena etɔ kple enɔ srɔ̃ŋutsu kple srɔ̃nyɔnu ɖeviwo fifia le gbɔgbɔme ƒe akpa dzia ele be miaɖe amawo ʋãnuwo ɖa le miaƒe aƒewo me nu sia nu si ke metso mawu gbɔ o eye mele mawu ƒe nyame o la ele be miaɖewo ɖa alakpa nufiafia abena gbɔgbɔvɔwo ƒe ŋusẽ ene alo nuɖoɖo ɖe trɔ̃subɔsubɔnu miaɖe nu sia nu ɖa le miaƒe aƒewo me le Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia tawia de kpokpoe ame tɔ̃ Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia tawia de kpokpoe ame etɔ̃lia megatsɔ nu ʋãʋã aɖeke doe o ke boŋu na ɖu nu maʋãmaʋã si nye efunibolo la nukeke adre sɔŋ elabena ebe womede nu ʋãnu le mo eye megbata se vivi nɛ o eye enye efunibolo egblɔ be elabena kpakplakpla dzi ene le hafi ʋu tso Egipte nyigba dzi ne gbe si gbe ne ʋu tso Egipte nyigba dzi la nanɔ nuku dzi na wo le wo agbemenukekewo katã me le wo agbemenukekewo katã me esia nye nu si le bena ɖo nuku bena la ɖe ɖokui ɖe vovo na Yehowa nu si la ɖo nuku be le nye ame tɔxɔe eye nublabla tɔxɔe le wo kple mawu Yehowa dome